0: organ tłumaczem sądzę w toku, tylko następna właśnie przerwa. Więc powiedział. No, więc mnie gnął mnie we w ostatniej chwili widostowałem się ze stąd bez okna.
1: Dlaczego chcę zrobić?
0: Bo znajdował się właśnie na bliżej okna, a o niesłychanie mu się spieszyło.
2: Muta, all the while I hear Rasta talk about I and I, what the I mean to you?
3: Well, the I is that space not enclosed by walls.
4: You are listening to the World Music Mix, celebrating a half century of freedom sounds from the African diaspora and beyond on WOOC 105.3 FM Troy. Listen online, find the names of songs you are hearing, and learn how to find them at www.majorsanctuary.org.
5: You're listening to WOOC LP Troy.